Bedelna, šestčie, nam kivanuje tydzień. A tu już chcemy raz podać, no czekaj, budu. Kajke dresu piatym prosinskim tydzienu te wiedrobe wulade. Dżęca zmiemy niszto mruczelu wotlade od toho pak tuż do słońca, poprom samo nadosć słońca. Hacz to cico ci stopniu żywe slebro dżęca stupa hakle wieczo potom. Przyczanu z wóżiskich horinu sem szwiele, tyż niewiedro. Je možné. Juce a sredu potom má byť tužno, horco a to má živé slibro samo na 5,5 či stopňu stupač. Tyž v príchodných dňach očakuje nás dosť svunca. Tyž nevedra pak zostane väčšo možno. Od štvrtka sem má byť neobstajné a potom živé slibro tyž zase pod 30 stopňu padne. Konstučené má byť potom zase čo bližšie, nevrače, kvudnišie, tak voko.

0: Dzisiaj hat Schmienczino Dona Puszewczycie. A to jest czas za Jana Rehoria.
1: NDR Sachska, Serbski Rozwóz. Sport.
2: Boj o niemskie dumporowe mistrzostwa 2020 jest dalej kietro napięty. Po czerwszym prynimiestnie Filipa Krala z Rożanta, drugim miestnie Paula Domsza ze Zejc, a jenoś szestym miestnie Markusa Donata z Baczonia, suso pozycje 1-4 w całkonym hodnoczeniu trochu zmienili. Rozsudny mój za to też kwalifikacyjski bijaj sobotu a niedzielu być. Sobotu by wubiedziwanska czara w rokach kietro mokra a boczana, niedzielu pak sucha. Rekordny dobyciar DDM Frank Domsz ze Zejc.
3: Czy się Jona w okolinie uznaje, Jona mi stare sportniszcze było. A z tym ja spodziewam kus szotoro, pomenę czeszka zemia. A z tym to nie ma ulku rolora. Kozo są uże stali, gdy się na oczy nie miał, ja to uby nie było. Ale słuchaczem prochio, zawał się niczym nie ma.
2: Przyjotowanskie koparskie ry, budesa budesin u 19 FC Rudne Horine Awe, 7-2, a sportowe zjednoczenstwo Gros Naundorf budesa budesin 0-3. Dwojce testowało je też prynie koparskie mustwo sportowej jednotki Niebelczycy. Piatk wieczor dobyło one doma wysoko ze 16-0, podczas 7-0 przeczyło rajnemu zjednoczenstwu Halsztru Linoc. Najlepsze cilcaj Niebelczanów bieżtaj William Pletner a Jonas Lehmann. Wobaj trechisztaj trójce. Wczera miejesze mustwo trenerskie dwójki Daniel Poling, Mike Jansa, potom hinajsze miritko, menujcy prynie koparskie mustwo sportowej jednotki Kruščice. Wokrezny wyższy ligist przesadzi so z 3-0 przeczyło nowemu wokreznemu ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor był odprajena, Sokol jopak namakach uspiesznie narunanskiego partnera, a Rajachu Budestecach przeczyło cyłki horny kraj Szprywia. Przy dobyciu 4-0 celich urota za hostczy Baltazar Heidorn, Niklas Szełc, Adrian Woko a Tim Hicka. SJ Kruščice drugie mustwo SD Haselbachtal 1-1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice drugie mustwo Nadtvarnimske Pazlice drugie mustwo 0-7. Linoc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulang a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska hodzi 1-1, 1-0 by za hostičela Florian Elsner celiu.
0: Sportowe wóslitki tutaj końca tygodnia. Mierzę za nas Jan Rehor.

startujemy do nowego tygodnia, a z tym odczynimy po takim też dalszy stronu w protyczce. Między drugim są tam tutaj terminy zapisane. Dżensa, dże zatkula biczczura, dale, wosma stacja, wura jest so w Kulowie. Dalsze narobności zmieje za nas nadom Felix Cysz. Aktualne budacze wulatka testcze szako sobotu na dziomne w MDR telewizji widzieli. Jeli nic, potem możecie to w ARD Mediatece nakwadać. W Rachlowie ma sowiesna kapałka zenirować. Dżęca do podnia na podziesaczych przewiedzie so k domu informacyjskie zariadowanie. A też tutem piatym prózdninskim tydzieniu czekaj wiezo tuż to dodom deju na prózdninskie dzieci tyż doma we Wróżicy. W Szulskim Muzeum Stróży zaso zmienia pisane poskit za dzieci a szulariu jutro so z molowaniem zabieraja. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 3 zastarani. W Muzeum Zapadnie w Łużycy można dzieci jutro od 2 do na poszturioch w fosiliach śledzić. Prażenie, jakie można za zwierata a rośliny, które są przed milionami letami żywe byli dżęca jeszcze dawaja, je wone prażenie. A Wojewódzki Sportowy Klub tun przeproszuje jutro jeni na półgodzinskie informacyjskie zariadowanie w sporcie z Ciszynką. Babysport po takim.

A ja sobie zanadziam, zaspokoja was też nasza częstniejsza Rańcza Hučba. Tutaj tytule słyszymy. Zabudzimy so zromadnie ze skupinu Janka Hanka. Nimo aktualną hudančka słyszymy też skupinu Šumlabrum. A zamba kuchni rejovač, dođe za holaskami.

0: Lube dzieci, dobre ranie wam przyjął. Tu jeszcze nie tylko wasz czas, dny są krasne, leczne czopwy, a możesz stanąć, co z przyczelami zetkać, a cywy dzień pryzlewować. Nie tylko lepak, możecie też nieco dobyć, w tym za waszą wódźku napinacze, jeli nie tylko teraz słuchacze. Sztoda dzieci tule w opisu ja.
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate,
3: to je te drude vulke.
1: Drude su te tej šmauke.
4: Na ty može jen jen backflip činč, a ven salto.
5: Jen može tam na ruce skočič.
6: Tam može jen jarabe športovač.
7: Tam može jen ty en turnovač.
8: Tam pa nesmia prevede džiči ore hrvaki nrvaje prasne.
9: Tam jen rybik tu musí vôsobiť.
10: Tam si klivle pero pšičinene.
11: Tam jen zasmyk.
12: Tude ja wun we zemi.
13: W zemi dobi jen to zrumować.
14: Ja muszę tam hokat i przenocować.
15: Ja nie smy spody ty i tym hić.
16: Na wół boli.
17: To ma jen sak w ugotu.
18: Co nebuch mam tyle panu.
19: Na to muszę jen skakać.
20: Wej nie hali si tyle wyle. Taki prawy tak.
21: Tu muszę jen hokat skakać, a co ty rekać.
22: Oh ja sym cipny, oh ja sym cipny.
0: Na, wieszcie da nitko hižo, što je minnenje, što su dzieci tule wopisovali. Jeli haj, potom napisajte nam pak rianu kartu, také sme to runje tež hižo na prašovanju vo suvenirach slušeli, abo klikčo sa na našu internetnú stronu, tam môžete tež formulár vupilnič, a jeli nitko ište tak cíle nevieszcie, što su dzieci tule wopisovali, potom môžete se tam tež cíle hodančko nedom jeszcze raz na poskacz. Sobotu na podziewieczych w Dundaku zonicze potem prawo wotmowu, a wy za tyż sztuje doby, a jak może netko jeżo rec, doby czery albo doby czerce, kiwa szikwanne myto.

Serbski folklorny ensemble Wódwa jest na uroczu po 23-hodzinskiej jezbie, niekak przed hodziną dobie. Z busem su miestem wszystkie drasty za sofundu su roczo z turnieje z rumunskiej. Tam przebywachu miestaczku Kristu Sekujesk. Je to w Sedmi Horske, gdzie już sydli narodna mniejszyna Maďaru rumunskiej. Piat wieczor w ustupichu wódwoscy na kóżdolitnym wopomnienskim swiedzeniu na maďarského narodnego pasnika Reka Sandora Petöfia. Kytro zajmą należność, abo? A jak wódwoscy poprom do tajkoho małego miestaczka woskrycz rumunskiej przyjdu, wiac w tym wie wiezo też sobu organizatorka jezby Monika Zysowa, kotraż je modostnich na turniej przełodziała, Nydom ju słyszymy, przetoż są wódwoscy nauroczyli z turnieje z rumunskiej. 23 godziny busu, ojej, minie.

Do wukodnje Westfalske na drastu w Svedjen jesi sedonacze rejowarko a rejowario wóżyczanskie rapsodie kunstudzenia dojewo. Jeszako to dorostła skupina serbskiego ludowa ansambla nicpak dziczaca ale modzinska. Damnisze drastu w towarstwo w wukodnje Westfalske je skupiny z cubie niemskie k tomu przeprosuło. A wiezo nie pokazachu moji serbscy rejowario jenoż swójskie reje w swójskich drastach, ale kolebachu sa też zromadnie z domorodnymi na jewiszczu ke klasiskiej dujarskiej hućbie. To zajmowe na miestaczku Schwalenberg je to weska w Teutoburgskim lesu, kotraż stej kompletnie pod pomnikoszkitom ze swoimi tykowanymi domami. Wupada kajż sreczowiekowskie miestaczko. Wod 19. a 12. maja tam hižo drastowe dworstwo, a w 19. a 26. sem je tam jestem wiacacz 100 a posta skupinu z wiacacz 70 krajów pobyło na swiedzeniu drastowie skupiny. Nitko słusznie potekim też Serbia do hustnie kwini Schwalenberga. Wczera wieczor jest skupina Wóżyczanska rapsodia potom domoj do Wóżycy nauroczyła.

Nimam na że waczok bryzlo, albo znanowskiego nazbożo, ale mam za to waczok z serbskimi titulami. Tak słyszymy dżęca rana jeszcze Andreasa Bygienia, kotruż je przy morju. Zatem czego dla prasza so Susan Himplua. Już rano piło, no haj, Tomasz Krauza z najmniejsza wonim spiła. Wszystkie tute tytule czekają na nas, acz do dziewięćdziesięć, ale dają na to, co so słońce tak rynę na nas smieje. Tytuł Toma Olivera Tomasa, Symska zał słońca się.

0: krótko pobyli na dziewięciu 8 godzin 16. A ich synktunie, mieszki, ponie a jara wotmieniały, hunie tak, kajż tu nuot Anne-Marie Pretschneiderec, rzeczy pak nitko unie wo dujarskim instrumencie, kisz rika lisny ruszk, niko cimenu a juntisz jenoś ruszk. A tutun instrument ma bożym zdaczu tyż tu regionie dosć fenu.
1: Hej, to sysi czeramo sliczmo, jako sy do budyskie dachanskie cokwie poszestrzysz poladał, tam koncertowasz ty menujcy skupinie, kwartet, Hornvirus a Lausitza Hörnergruz. A je kytro dere obsadzeni dachanski cokwi zaklinczachu potom koncertowy kruchy, runetak, kajż hojntwerskie zynki, a tyż ludowa literatura a takle sviatočne to klinčeše.

0: wiem, jak so wam przy słuchaniu dzie, ale ja mam nydom na zimu nosu lis, a wójn za rybami, z daloka szukaja iż hojntwerskie psy, a konie a hojntwerio polisu smala.
1: Na cyle tak daloka jeszcze nie, Bettina Szakos, mi jeszcze wosrycz, licznych prózdnienu, wosrycz lecza, a to nie tylko tyś tutun tydzień sprawie. Horcem wiedrom. To bych upotek im začistrze z czerošho koncerta Lesnych rožkov Dachanskej cirkvi.

0: Jena Puszestrich.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobré ranie.

0: Niedzie 1800 ludzi je czera dzień przyrody, krabatu mniewo pytało. Kajś nam z czonego kumca zdzieliśu by to jeden z najwuspieszniejszych swojbnych dniu. Mies drugim zbliżichu se hoszczonej wszelakoriszy je staroby swit domiacije zwieriny a rostlinu. Wobladać mużachu se tam mies drugim tyś wszelake waki a alpaki. Zdobom zonichu tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszku dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojewódzkiej Ludowej Uniwersytu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ansambl Wudwo je so dżęca rano z turnieje rumunski nauruczył. Sedmirocki miestaczku Kristuru Sekujesk wustupi 19 riwaku a riwariu, keśte świadcori hućbnicy, a przedstajnie dzie 200 przyladowariam serbske tradicjonelne a folklorne rie. Do wukodnie Westfalskie na drastowe swiedzenie se 17 rywaku a rywariu wużyczanskie rapsudie konstydzenia dojewo. Od 1912 maja miestaczku Schwallenberg tojtobokskim lesu drastowe towarstwo, a od 1962 je tam miestem wiercehač 100 pusta skupinu z wiercehač 70 kraju na drastowym a ludowym swiedzeniu pobyło. Včera večer so skupina Vužičanska rapsodija domaj na uroči. Kraj Braniborska spichuje znova projekty, kotrež kulturne živjenje a serbske namrjostvo ve Vužicu zesilnija. Vodnitka prevostaja kraj projektu im fongu Kulturni plan Vužica za klitu 1 milijon euro. Spichujomne je hač do 25 projektu cioch šelakorych kategorijach od menších formatu hač vulko projektam. Spichowanie saha abschitym wot 2500 do 100 posta 1000 euro. Wo spichowanske pieniese moža so vosobe a kulturne cuki prudzovac, kotrež su braniborske Vužice doma. Na 500 ludzi je wot piatka ač do nedzele Metazolis Festival Miłoczan Skale wopytało. Po informacjach zariadowaria bichu najebač mokreho vedra sobotu z wotwosom spokojom. Nimo wszelakich kreatywnych dziewaniczku, by w osobie dere dziewaniczka wopytana, kotruż uotowaše syć za demokratiju a kurażu zakskie. Wo hućbne w obrubie nie postarachu są mjez drugim cyle nuwe mjezwocza na jewiszu, brečnederec soce z Budyšina ze skupinu Play Us, a Katalina Wonariec z Nuje Weski jako DJ-ka Skatey. By to 8. kruč, zo je towarstwo Metazolis Festival ze samsnym menom wuhotowało. Lietuši štvrte bie vo nimske dumperuje mištarstwo včera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cokonem hodnočenju na Paula Dumša vo 2 dupkaj na 4 dupki wutvaril. Druhe a cieče miestno w obsadzi štajčera Zéčanej, amtirovace dumporuje mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonia, kiž bie cokonem hodnočenju druhý, w obsadzi čera jenož 6. miestno. Štorceči piloto bie před naladniku lesu cista posta přiladovariu horkach startovalo. Wot dženstnišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvarja. Kež krajne zariadza drohotva a vopkat Lazov zdzili ponoveja na 200 metrach jezdniu při Přemyslovom parku Bilšicach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do horneho kraja za to nie zaurena, zmeja pak ample a nakvilne vobjestki. Puč k tankoni a do Přemyslovho parka vostanje svobodne. A to bych upowieszcze, kiś namakacz cały dzień wiesz na naszych internetnych stronach, a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Rańsza mwa, jest o zminuła, nitko słońco i że spłoni paru smali tam wąka to dżęca też tak wostanie, hać do wieczora, potom pak muli z smira wużyskich horów niekotry szwiele a rimania przyczanecz, a to dżęca przy dużnych maksymalnie cijacicecci stopniach.
2: Myslíče na to, že za jíso zdženstnější punželu dokvádně týdžen trajíca Speed Week, ktorýka týdžen, ve kterým se o sebe vele vyska, vokomikně nám žane informacije kovo, ko obobkada za našu končinu nepšedleža, ani vyskač, ani hačenja bo mylenja. Jeli so to zmeni, zdječe nam to rady. Budešin 7.30 či 400 je naše číslo. Serbski rozvoz.

Letzter September, po takim już przychodny miesiąc, budże prapremiera oratoria Wulkotna woda. Po libretcze Róże Domaszczynyje, na hudźbu Mirčina Veclicha, po aranżamancze Johannesa Gerstengarbe a z wobrazami Maćija Bulanka. Prynja serbska kulturna brigada oratori tukwilu nazwuczuje. Ludia Maćijowa jest jej do Koldyca dojewa, to je pola Lipska, jako su tam z nałodnicu Judit Kupicec intensywnie za tutun wersk zwuczowali.

0: 5 меншину до 9.
1: Набожне слово.
0: Меженца Диана Мирченкова.
2: Труде не змени вулки скутк джен чвоека, але јеничке слово. Справне джакую со, справне је ми жел. Позбуджуваце, ты то здоконеш, або любозне, ја ту сим. Слово маја моц, мосте тварич. Prawe słowo w prawym wokomiku nastanie zrytka z perfektnosti, rozcze z gejbnosti, sobuczucza, a zwolniłosti w oprawdzie przyposłuchać. Sztuś najprede zrozumi, prietać rzeczy, namaka husto dokładnie te słowa, kotryż nadziu a troszcz daruja, albo kotryż jasność przyniesu. Znano zetkaż dżęca niekoho, kiż dokładnie na tajke słowo czaka. Zmisi wokomi kwile, boskaj, a rzecz wiadomie, przetoś słowa mało płacza, może pak nieskończnie drodne być. Niech moje słowa dżęca swietło przyniesu, gdzieś je trzma. Nadziu daria, gdzieś dwiele rostu, a lubość zwuraznia, gdzieś wutroby jutrebaja.
0: Nábožné slovo k nej miješa dženca Diana Mirčinková z Páčania. Na doku a zamovitosti tamnišie v osade.

0: Wiecze burza tak daleko w Saraskim kulturnym centrum je w slepem przedawaju wit wiczego nowu slepiańsku modu. Zatem stutze wesiebna akcja projekta Zorb It. Ze starego saraskiego drastwilnego sukna su nastali moderne drastwy. Szake profesjonelne alajske szladarki su se obzielili na projekcie jużo sledny tyżyn smy wam kuźdy dzień jaden unikat przedstajili, a ten tyżyn stym pokszacujemy. A to zinzajszne jowet Nine Pech z Kruszwice, Gregor Klim, WWC.
1: Nina je ugetowała a uśowa moderne oversize set ze slepianskiego zelenomedrego płata. Ten laśki set jest szeroki, a sejzi legendarie, wenn zwiezu jo komfort a stil. Nina jo sebie przeszała za kaku wielikość tej wena szysz, a rozsuziwa jo se za swojsku wielikość. A z tym, co pokazasz, aż tradicjonalną a modernu modu kuszta, a kuszty nosyś mężo, szo jadno kak wieliki albo szeroki jo. Modernu drastu nosyś bieszczasnie a sebie wiedobnie, Nina pokaże aż jo to mężno.
0: Jogaż se za nową sarską modu zajmujesz, gledajesz na nasz internetowy blog, tam namakajesz foto aktualnego unikata. Jo, a wy dwiczego namakajesz, a dostaniesz jen wyslipem w sarskim kulturnym centrum.

Ja, do wolowec has at some of us ten raz des naszego muziku tyżenia do pszałeje mysli do dowolowej atmosfery speraż. Nasz prednes bioja wete bieworusyjskiego spiwaria, komikaria a umiorca Dima Zavian. Wen jo żywe w Polskiej a pod pseudonymom Pan Zavian jo wielgin aktivne w socjalnych mediach. Wenn es wieso sehr humoristische, jene sarkastische Texte, s Popmusiku, wessem jasse dach a jewe jasse dach lädt. Ja, denn pschikwat sei jogo humor, jo spiel pschibriok, wenn jo mis groma juja schöckne klischee, wess wünzulajasch, aber na rednach pschibriokach.

A może po prostu boi się konsekwencji. Hej, no cześć, proszę pokaż jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie widziałem. Co? Naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała. Plaża, plaża, woda, woda, to ponadczasowa moda. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Plaża, plaża, woda, woda, widzę, że ci się podoba. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze.

0: Vice Buja tak daleko ve Saraskem kulturnem centrum je ve slepem šedavaju vid Vicego novu slepjansku modu. Zatem štuce vesebna akcija projekta Zorb It. Ze starego saraskego drastvilnego sukna su nastali moderne drastve. Šake profesionelne alajske šlodarki su se obžilili na projekt še južo sletne tøžen sme vam kujde den jaden unikat predstavili, a ten tøžen s tym pokszacujemy. A to zinzajszne jowet Nine Pech z Kruszwice, Gregor Klim, WWC.
1: Nina je ugetowała a uszywa moderne oversize set ze slepianskiego zelenometrego płata. Ten laszki set jest szeroki, a sejzi legendarie, wenn zwizuje komfort a stil. Nina jo sobie przeszała za kaku wielikość tej wena szysz, a rozsużywa jo se za swojsku wielikość. A z tym, co pokazasz, aż tradycjonalną a modernu modu kuszta, a kuszty nosisz mężo, co jadno kak wieliki albo szeroki jo. Modernu drastu nosisz brzezcasnie a sebie wiedobnie. Nina pokaże, aż jo to mężno.
0: Jogaš se za novu sarsku modu zajmu jošo gledajšo na naš internetový blog, tam namakajšo foto aktuálnega unikata. Jo, a vid víčego namakajšo a dostanjšo jen ve slipem ve sarskem kulturnem centrum je.

0: Ja, do wolowec has, a co ma was ten raz z naszego muzyku tyżenia, to pszałuje myśli do dowolowej atmosfery speraż. Nasz prydny spiuje wet białorusyjskiego spiwaria, komikaria, a umielca Dima Zawian. Wen ja żywe w Polsce, a pod pseudonymom Pan Zawian, ja wielgin aktywny w socjalnych mediach. Wenn zwiesuje swoje humoristiske, żylnie sarkastiske Texte z Popmusiku wesem żasetach a żywe żasetach lit. Jaden przykład za jego humor jo spiel przybriok, wenn jom zgromażuje szukne klisze we swincu lażasz albo na rednych przybriokach.
1: Zasłaniasz słońce swoim opalonym ciałem. Upał jest coraz większy, upał jest coraz większy. Nie chcę cię przyznać, jak na mnie działasz. A może po prostu boisz się konsekwencji? Hej, no cześć, proszę pokaż, jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie wiedziałem. Co? Naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała. Plażo, plażo, woda, woda, to ponadczasowa moda. Jak słono

jak słońce słowa, jak dobrze, dobrze. Jak słońce słowa, jak dobrze, dobrze.

0: Na Evergreen Break Your Heart wird British Gospel-Sänger Taya Cruiser, możecie so rune tak weselić. A nitko słyszycie za krótki wokomik Red Card od niemskiego DJ-a Tyskora.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Szantana.
4: Ja wostudwę.

Tichotnitigen podamy so na GIATU stację, a z dobą posledniu poranu stację do wulkofinala mienujcy do Różanta. A potem zosmy w zajszych tygodniach tematycy, że do 90 lat poladali, do Frinkola co świata se podali, albo do paradiza Tanktopu, smiem wam netko sjatocznie motto tichotnitego tygodnia przypłodzić. Pauki a trompety proszę... Mucha a Schlips je motto za przychodny tydzień, po takim smyczy raz poranę w kamoru kramościć, a waszu najrzęczu muchu, co inaczej drewanu, pisanu albo obowiekelku, albo wasz najrzęczy Schlips smuszkaty, dypkowane, albo samoskroczyny, sej wy rożyńcze zwoblekać. Aż czyż posadne nasze motto je challenge jeszcze nie znaje, w biełku już od turniera czynimy wulki skupinski foto ze wszystkimi k temie zdraszczymi ludźmi, a na końcu bić tury na finalu w Miłoczycach włożymy potem na którym w obrazu by najjadz przedrażdżonych ludzi. Tuta stacja smie potem klietu preniu stację Bicztury 2027 a ma potajkim garantiju zoje klietu podla. Tu już jasn hiżo jara cipne, kelko mucho a szlipcu potem wroczę na wyróżnięcie wuladam. Haj, tu wykuluje so silne raje, one raje te zaso zambuka zatkula, oni tu czasnie z dwajci zale leża, nasze mustwo potajkim szoda, lada czać budu one tun ru dobuć. Haj, niwojo jara wysoki, też w skupińskiej fazie. Wczesne takie widzio, choć dotalnie. Haj, tu są so oprawdzie wokół, że ból wojuje, ja przyzwyczaił się, so, nie dam zaso z kuluła.

0: Pół naszo wysłania, a ci szczłocz naszo turniera wykuluje je bohużel hiżo nimo. Ale dżerunie tak hoco dalek, aż biechu dżęsa temperatury, myśmy pobyli mianujcy na wulkim swiedzeniu w Miłocicach, a smy so tam wo swej kuchni wynuwali, aż to tam poskicza. Dalej bie dżęsa rano, hakle czluda serbo z rumunskie domy piła. Te z nimi smy ryczyli. A wiezo so też dalej sportuje, wykuluje pocztomami w lesnej kupeli. Aż tu się z was tu hiżo raz był, wieka kreni tu je, gdyż potom svečki pod štomami sveča. Pšiče radnimo, ječ a piče tu maja a vezo kýva zase taky na piate finale, kajž zajšu týden. Štu potom šečivo komu raje, to vieme nekak za pol hodine, gdyž je potom skupinský obraz činene. Netko pak ma nam najprede raz Ilza pširadži, što ma za nas pšiotovane.
1: Witajcie, bis heute ist der Ruhe, heute nur Techno, das Pschirdornen-Mam, der Schnapschikwart Holy Atlantis DJ, Holy Priester.

Na, stuje wodał, kotrys bio smeru nie słyszeli. To by się spio fan wod skupiny Play Us, hudźbna skupina wokoło Józefiny a Zary Brettschneiderec. Rodzinej bude szanse byli tym miestem w Drieżanach a Hamburgu, za Metazoles Festival pakie jeł a dalszy osobu stało hudźbnie z czwotki do Wóżycy Czanoa. Sobotu smiedziachu na wolnym jewiszczu festiwala performować, a to činiachu z wulkim w uspiechu.

Balansku idylu. Boži se w wikiści, na ramnice nawala se nie pytaja Karolin, ale brune złoto, spi w ubokowy podzimiu. Chceciwe su w oczy, cudzo chcemy naszą brunicu. Tola to nie można, tam stoi tola statok. Skupcy je to szojna, hej domi zna mas jatok. Wiki pakci pieniez, ach ja na noa wies. Wszystko ostanie przy starym, lubi firmy kniesta. Kwekwe w oczy

0: Przeciło. A hej, oni tu runie raja tu tym półfinale. Ja jestem cipny studzie, dżęsa tu finale wuracz, dokąd ja jestem też iżo niekotry ry dobył sudzić, a to by się oprodzie jara dobre, hej, ry podle, albo raja ry cyle jedno ry też, hej.
1: Hej, ludzi prawo masz jedno favorita, jo, dość to takie lawasz na drugie?
2: Hej, Franz, jedno favorita mieć to, takie gus czeszko, ta słoneczna róża, to są mi proszę te meno jara lubić, ambo ja prawo, hej, to są mi lubić, dość to dobu du. Harte muss vor Przeciło, Tisch und Wisch, tak dale. Desu jemo rikali, jeno styri krusch Przeciło, nik mest im Wossam krusch. Ja nöm kapon dale bunge, ja so. Danach jam so psychene rasne rika schissnach krusch Przeciło. La tu ja nigge, jemo schellat und sunsch ne ruschus adju.
1: Hi, Boratko Hilgi, a Claudius Meyer, du schellat, sag, mojeme bose, s finale mi rami zapatet.

Volebula, ke kulturie. W prenehodzinie szczerze o wużyczanskiej rapsodii słyszeli, kotraż jeso ze Schwallenberga domy nauczyła. Tejż serbski folklorny ensemble Woodwar jeso zaso nauczył, a to dżęca rano ze swojej turnieje w Rumunskiej. Tam przebywachu w miasteczku Krzyszczuru Sekujesk.

0: Dzień sa so raje w Kulowie, a štuše so boli čutun vie, zo je to hižo předposledná stácia vonka na usach. Do finála v Miočicach. Příšerný týždeň je hišče Rožant na rieže, lica cíle posledná možnosť svoje kvánošte trénovať za finále v Miočicach. A myslíte na to, kúže mústvo, kýž chce finále soburať, doby znajmenšia junu na jednej stácii rač. Po takým příšerný týždeň posledná šanza za to. Štušci videčka kréne to je, môže netko hižo na našu Insta-stronu poladać, gdzie są iżo widia z kulua widać. Wszako zno tu od sześcich rajemy. Haj, a miestem bieży tu finalna ram je serbskie rakietu a słonczne rożu. Serbska rakieta nie tylko z nadbierom, mustowoko Mateja Kobora. Przyjrzate od mustwa słonczna roża, a Jan Zaring raje ból zwonka pola. Je, yeah. Tuż. Ksenia Kobor jest mi pokieda. Elias, komo nie tylko z nadokom. Přinesel durch a na liniu jara exaktne po takim. Claudius, co to si musíš tuže tu ru na koncu zase rozsudzić?
1: Hej, mezo so runie sydom bäč za svunčnu rožu, ale hej, tohle jara huruna na rá, tohle ja nemže so preč tu, že se tu, dženca, hej, pokál, zadkula víč, ktoré tu vykuluje vúdobič, ale tu dobre nadpie Jana Zarenka do bloka, ale tohle do pola. Po takim netko mezi 108, kipeč, jara napiata radoberec. My rajme tu v dvejoch sážbách, hač do jednače, když pa je nerozsudne, vezo je na ceča dawe, a tuta so potom tež vúraje, haj. Netko pak pomoku kikunce, so kila prina sážba džuječ, kipeč za svunčnú rožu, Elias komo s nadavkom, dere pšiusate od Markusa Ričla, haj. Franco, co ty si myślisz?
0: Hej, a zjata naszą modzinu podpieru, to ryka mustowoko Mateja Kobora, tą moczą modzinu patekim. One są też jarasolne, iż na niektórych stacjach, w oprócz, że też zase rozsłużili tuntynia. O, ale jara dobre.
1: Nucka, he?
0: Nucka, bo. Hej, nucka, bo. Patekim, nadałk za słoneczną rożu, a to je... Netko rozsudne dybk, one môža si prínu sáčbu zase rozsudiť. S nadokom netko, přiúzate od Tiberiosa Statnika, som mal vôča s nadokom a blok Julian Mančak. Blokuje búl som mal na vôčore a s tým je prínu sáčba nimo. Hej, ješ také nadčasných hľadám, sedma posta, one jara dery upada. Claudius a Hilžis, tajto, jara dery štinivoj. Takže môžeme vám nadžijomne potom v príchodných moderáciách našho dobečera. Naše 8. stácie bičvoli boli túre tu v Kulovie Vozvič. A haj, slyšme sa po príchodnom spíve.